Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta! Roszta nie ta!